0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: W kalendarzach piątek, 17 dzień lipca, na zegarach godzina 6. Czas na wiadomości.
2: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnie. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
2: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
4: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
5: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
4: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
5: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
4: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Uwaga, synoptycy dzisiaj ostrzegają przede wszystkim przed wysokimi temperaturami. Jak wygląda sytuacja teraz? Najcieplej jest w Zielonej Górze, tam prawie 21 stopni, a w Lęborku dla odmiany niecałe 12. U nas to taki solidny dwucyfrowy wynik. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano, w wielu miejscach termometry przekroczą 30, jedynie w górach nieco mniej stopni na termometrach. Ale uwaga, z zachodu naciąga front, który przyniesie nam opady deszczu, także burze. Już w wielu miejscach dzisiaj może zagrzmieć i mocno popadać, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie zaczyna nam wolniutko spadać, biometr będzie nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Kiedy piątek pojawia się w kalendarzach, niektórzy już mocno przebierają nóżkami, no po to, żeby zaplanować weekend, albo już czekają na swój wakacyjny turnus. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie z nami, a my wam go umilimy. Marek Moc, zapraszam na nasze poranne spotkanie.

0: Jak mówi przysłowie, w lipcu upały, styczeń mroźny cały. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak, bo lipiec w kalendarzach to 17 dzień tego miesiąca, piątek, piąteczek, piątunio. 25 minut przed piątą stało słońce, zacznie zachodzić 12 minut przed godziną 21, a dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 33 minuty. Radości, zdrowia i uśmiechu na co dzień życzymy dzisiejszym solenizantom na liście: Aneta, Bogdan, Jadwiga, także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Piękne imię. Okazję do świętowania. Dziś Światowy Dzień Emoji, a także Ogólnopolski Dzień Tabaki. Za kilka chwil u nas więcej informacji o pogodzie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu nie będzie dzisiaj wielkich upałów. Do 24 stopni w Zakopanem zapowiadają synoptycy, 26 na termometrach w Nowym Targu. Ale uwaga, niebo zasnują chmury. W Zakopanem ma dzisiaj też popadać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi, ostrzegają synoptycy. Wiadomo, że w czasie burz wiatr będzie dość silny i porwisty.
1: Radio Alex.

0: Rzecz niezdrowa, ale zapisała się w historii kultury. Również w Polsce. Choć Indianie zażywali tabakę na długo przed przybyciem Europejczyków na ich ziemię, to właśnie w Europie rozpowszechniła się moda na sproszkowany tytoń zażywany przez nos. Na początku XVII wieku również dotarła do Polski. A dzisiejsze święto, święto tabaki, obchodzone jest w związku z powstaniem pierwszej fabryki tabaki w naszym kraju. Mam nadzieję, że już nikt nie sięga po takie rzeczy, choć w niektórych regionach to wciąż tradycja. Nie polecam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za niecały miesiąc czeka nas przepiękne widowisko na niebie. O tym sobie na pewno jeszcze opowiemy. Po siódmej także spojrzymy w gwiazdy, a właściwie co tam wróżą nam znaki zodiaku. I już o siódmej punktualnie startują nasze wiadomości. Polecam.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Śmierć strażaka pobójcy w Białym Dunajcu. Po 2 latach od tragedii podejrzany usłyszał zarzuty. Wzdłuż Zakopianki powstaną nowe drogi. Chętnych do ich zaprojektowania nie brakuje. Przed nami autorskie posiady z Jagą Tuliszką. Anna Grudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.

0: kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teninost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Jest piątek, to 17 dzień lipca, na zegarach już godzina 7, polecamy wam nasze wiadomości.
5: Anna Grudek. Zapraszam. Jest przełom w śledztwie dotyczącym bójki w Białym Dunajcu, po której zmarł 25-letni strażak. Władysław M. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Zajście miało miejsce w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku w remisie OSP w Białym Dunajcu.
6: Informację podała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn. Władysław M. jest jedyną osobą, która usłyszała zarzuty w tej sprawie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku w remizie OSP w Białym Dunajcu doszło do bójki, po której 25-letni strażak Paweł Ziętkiewicz trafił w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł kilka dni później. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był krwiak podtwardówkowy.
5: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
5: 13 firm chce przygotować projekt nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki.
7: 10 dotyczy odcinka między Krakowem a Głogoczowem, a 3 oferty to firmy, które chcą zaprojektować takie trasy pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami.
5: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nowe drogi mają przejąć część ruchu między okolicznymi miejscowościami, odciążając Krajową Siódemkę i oddzielając ruch lokalny od tranzytowego oraz turystycznego.
3: To są wiadomości z Podhala.
5: Jak nie teraz, to kiedy? Pyta Gminna Biblioteka Publiczna imienia Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, zapraszając na kolejne spotkanie. Taki też tytuł nosi debiutancka powieść autorki, która zagości w najbliższą niedzielę w Białodunajeckim Amfiteatrze imienia Władysława Trybuni-Tutki.
8: To będą posiady z Jagą Tuliszką, które rozpoczną się o godzinie 16. Autorka z wykształcenia jest projektantką odzieży, z zawodu fryzjerką, a z potrzeby serca pisarką. Kim jest bohaterka powieści? Nomen omen Mira Kolska raz już zaryzykowała. Na Podhalu zostawiła przeszłość, a w Poznaniu zaczęła układać życie na nowo. I tu kończę, bo część tej fascynującej historii usłyszycie sami w niedzielę w Białym Dunajcu.
5: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. 3 poważne wypadki w Tatrach w ciągu jednego dnia. Szczegóły w kolejnym serwisie. Teraz przed wami wiadomości z kraju i ze świata.
9: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
10: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
11: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
12: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
11: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
13: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
11: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
10: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
9: Za oceanu Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
14: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzenia

0: obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
1: Thank you. God bless you.
0: Tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W samym Zakopanem dzisiaj spodziewać możemy się opadów deszczu, a także burz, choć poranek dość pogodny. W innych miejscach też zapowiadane są takie opady. W Nowym Targu słabo i przelotnie może dzisiaj popadać. W kolejnych dniach też niespokojna aura. No i temperatura z każdym dniem będzie coraz niższa. Patrzę na przyszły tydzień i poniżej 20 zapowiadają nam synoptycy. Zobaczymy. Piątkowy poranek i wracamy już za chwilę do dobrego grania. Dzisiaj między innymi Światowy Dzień Emoji. No to posyłamy wam taką serdeczną, uśmiechniętą buźkę.

0: Piątkowy poranek, czas na nasz codzienny horoskop. Na początek rak. To dobry moment, aby zakończyć tydzień z poczuciem satysfakcji i pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. Bliscy będą dziś szczególnie wdzięczni za twój czas i uwagę, dlatego warto spędzić z nimi choć kilka spokojnych chwil. Skorpion, końcówka tygodnia przyniesie ci poczucie, że wysiłek włożony w ostatnie dni nie poszedł na marne. Wieczór sprzyja dobrym wiadomościom, śmiechowi i planowaniu przyjemności na nadchodzące dni. I jeszcze wodnik, przed tobą dzień, który może zakończyć się małym, ale bardzo miłym sukcesem, dającym sporo motywacji na przyszłość. Pozwól sobie na odrobinę spontaniczności, bo właśnie ona sprawi, że ten piątek będzie naprawdę udany.
1: Radio Alex. Música.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek, był już horoskop, a my pozostańmy przy gwiazdach, tak zwanych spadających gwiazdach, bo już nadchodzi. Sierpniowe niebo nad Polską szykuje dla nas spektakl. No, podobno nie widzieliśmy takiego od lat. Warunki podobno mają być wymarzone. Kiedy to się stanie? Na noc z 12 na 13 sierpnia co roku z utęsknieniem czekają fani astronomii, także wszyscy ci, którzy po prostu lubią się pogapić na rozgwieżdżone niebo. No właśnie w tym dniu przypada szczyt aktywności roju Perseidów. Pojedyncze świetliste obiekty przecinają niebo od drugiej połowy lipca, ale prawdziwy kosmiczny spektakl nastąpi dopiero w pierwszej połowie miesiąca sierpnia. Tak więc już planujcie czas. Chociaż niebo ostatnio bywa bardziej zachmurzone, to jednak liczymy, że uda się zobaczyć taki właśnie spektakl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
14: W Zakopanem poranek jest jeszcze spokojny i pogodny. Na termometrach około 16, a w Nowym Targu około 18 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 24 stopni w Zakopanem i 26 w Nowym Targu. Po południu w rejonie Zakopanego prognozowane są opady deszczu i burze, natomiast w okolicach Nowego Targu możliwy jest jedynie słaby, przelotny deszcz.

0: pije.
1: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przed nami wielki finał i zakończenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A nie odbyło się bez kontrowersji. Do tego tematu wrócimy, do tematu finału, a w półfinałach Argentyna, przypomnijmy, pokonała Anglię 2-1. Jak się okazuje, wścibscy dziennikarze znaleźli butelkę, właściwie bidon bramkarza Anglików, gdzie miał dokładnie rozpisane, jak zawodnicy Argentyny strzelają karne. No niestety ta ściąga nie przydała się. Swoją drogą, niby wszystko jest rozpisane, przygotowane, rozpracowane, a tu pyk i cały misterny plan. Za chwilę wracamy do muzyki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Są wakacje, bardzo lubimy rozrywkowe miejsca, a właśnie 17 dnia lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, czyli słynny Disneyland. Wesołego weekendu Wam życzę, ale na razie czas na obowiązki. Przed nami wiadomości startują punktualnie o godzinie 8.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. 7 interwencji ratowników TOPR w kilka godzin. 3 z nich dotyczyły poważnych wypadków w rejonie Orlej Perci i Świstówki. W części z kraju i ze świata CBS rozbiło grupę produkującą i handlującą nielegalnymi lekami. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
10: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
11: Po reklamie.

0: i obydwoje ulegli poważnym obrażeniom. Następny na Świstówce też upadek, uderzenie głową, a w ogóle wcześniej, gdzieś w okolicach tam 9 rano godziny, też mieliśmy odpadnięcie prawdopodobnie z drabinki na Orlej Perci, tam w rejonie Kozi Przełęczy. Też poważny wypadek, dosyć dużej wysokości ta osoba spadła.
1: Prawdziwe tłumy ruszyły nie tylko w doliny, ale i w wyższe partie gór. Sprzyjało im okno pogodowe. Czwartek był pierwszym słonecznym dniem po dłuższych opadach deszczu. Niestety deszczowa pogoda może wrócić w weekend. Do tego tematu jeszcze dzisiaj w Radiu Alex wrócimy. Z ratownikiem TOPR Marcinem Witkiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, kierowca ciężarówki uszkodził wiadukt kolejowy w Kleczy Dolnej, przez co całkowicie wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 117 między Barwałdem Średnim a Wadowicami. Skutki zdarzenia odczuwają pasażerowie również pociągów do Zakopanego.
3: Pociągi dalekobieżne relacji Poznań Główny - Zakopane czy Częstochowa - Zakopane kursują objazdami przez stacje Oświęcim i Skawina. Na pomijanych stacjach funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Mówił Piotr Hamarnik z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Przywrócenie ruchu pociągów planowane jest w połowie przyszłego tygodnia. Na koniec zaproszenie do Ochotnicy Dolnej na niedzielne popołudnie i wieczór ma dla naszych słuchaczy Krzysztof Trebunia-Tutka.
4: Moi drodzy posłuchacze, chciałem was pięknie napytać na gorcańskie koźby w niedzielę 19 lipca w Ochotnicy Dolnej już od 15 plenerowe koncerty, występy, zagromy ze współpracy z Twinkle Brothers, z Adrianem Sherwoodem, z kwintetem Urmuli z Gruzji, no i te zwiastujące nową płytę Trebunia-Tutki górą. Przybywajcie!
1: Początek koncertu zespołu o godzinie 17.30. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
6: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
5: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
6: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
6: Co wiadomo o zatrzymanych?
7: To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
6: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
5: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
8: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
9: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
8: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: W Zakopanem temperatura wynosi około 18 stopni, a w Nowym Targu około 20 stopni. Przed południem pogoda sprzyja górskim spacerom, jednak później sytuacja zacznie się zmieniać. W ciągu dnia termometry pokażą około 24 stopnie w Zakopanem i 26 stopni w Nowym Targu. Po południu nad Tatrami prognozowane są opady deszczu i burze, natomiast w rejonie Nowego Targu możliwy jest słaby, przelotny deszcz.

0: prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Po części informacyjnej mam nadzieję jesteście usatysfakcjonowani i zostaniecie w takim dobrym nastroju, bo my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, witam w piątkowy poranek.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy z nas w czasie wakacji lubią duże festiwale. W naszym kraju ich nie brakuje, ale też u naszych południowych sąsiadów trwa wielki festiwal w Ostrawie. Co zaskakujące, tutaj od braci Czechów możemy brać przykład, przynajmniej jeśli chodzi o gastronomię, bo w czasie tego festiwalu możemy się zachwycać kuchniami świata, oczywiście rodzimą czeską, a także podobno znaleźć można polską. Co najważniejsze, to ceny nie są tak dramatyczne jak u nas. Woda dostępna jest bezpłatnie, a większość napojów, również tych kolorowych czy z niewielkimi procentami, kosztuje od 7 do 15 zł. Nie za mały kubeczek, ale najczęściej są to przynajmniej półlitrowe porcje napojów gazowanych, mrożonych czy z dodatkiem procentów właśnie. Część kulinarna jest również ważną częścią tego festiwalu, bo nie tylko szybskie haps, ale też podobno odbywają się spotkania towarzyskie i rodzinne przy dobrym jedzonku. Można. U nas niestety totalny skam na dużych festiwalach.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Za chwilę u nas informacje o pogodzie. A przyznam szczerze, nad Fifą zbierają się ciemne chmury. Czy skończy się to burzą? Czy polski pałac mógł interweniować w tej sprawie telefonem do przyjaciela? O czym mowa? O, chodzi o finał Mistrzostw Świata. O tym wam jeszcze w tej godzinie opowiem.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
10: Planuję.
9: Ale co?
10: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
9: Znowu, Zosieńko?
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Po reklamie.
13: W Zakopanem na termometrach jest około 20 stopni, a w Nowym Targu około 22 stopnie. Przed południem pogoda nadal dopisuje, jednak w drugiej części dnia nad Tatrami prognozowane są opady deszczu i burze. W rejonie Nowego Targu możliwy będzie słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do około 24 stopni w Zakopanem i 26 stopni w Nowym Targu. Jeśli planujecie wyjście w góry, najlepiej zrobić to przed popołudniem.
1: Radio.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Chyba dostaliśmy mokrą, brudną ścierą w twarz. Finał mundialu ma sędziować Slavko Vinicic, Słoweniec, który dobrze jest nam znany. Kojarzy się z super prowadzonego barażowego meczu o mundial Szwecja-Polska. Cały sportowy świat, zwłaszcza komentatorski w Polsce, jest zaszokowany. To oznacza tylko jedno. Szymon Marcinek wraca do domu. Ciekawe, czy już jest w samolocie. A swoją drogą, czy skończy się przyjaźń polsko-amerykańska? Bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wykonać jeden telefon i sprawa byłaby załatwiona. Czyli jednak przyjaźń słoweńsko-amerykańska jest mocniejsza niż nasza ze Stanami. Ale się porobiło. Ciekawe, czy będzie na ten temat polityczna dyskusja w Polsce. Kto wie, kto wie. U nas na wszystkim robi się politykę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Po reklamie.

0: Dzisiaj 17 dzień lipca, tego dnia urodzili się między innymi Bruno Jasiński, polski poeta, Wojciech Hilar, znakomity kompozytor, Donald Sutherland, kanadyjski aktor, Danuta Rin, polska piosenkarka, Stanisław Tym, satyryk, aktor, reżyser, David Hasselhoff, aktor, Angela Merkel, kanclerz Niemiec, czy Zbigniew Zamachowski, polski aktor, zacne towarzystwo, wszystkim świętującym najlepsze życzenia, a ja polecam już za moment, na naszej antenie pojawią się wiadomości.
1: Czy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu jednak nie zostanie zamknięte? Ten temat już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Będziemy mówić także o nowej ustawie o najmie krótkoterminowym. W części z kraju i ze świata w przyszłym tygodniu rząd zajmie się szczegółami reformy systemu ochrony zdrowia. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatów Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Po reklamie.
0: Dziś piątek to 17 dzień lipca, na zegarach godzina 9, a polecamy Wam wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Właściciele schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu odwołują się od decyzji wykreślenia placówki z rejestru weterynarza powiatowego. Szczegóły zna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
10: Jak powiedziała mi Ewa Wiewiórkowska, która obecnie zastępuje powiatowego inspektora weterynarii w Nowym Targu, właściciele schroniska odwołali się od dwóch decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Pierwsza dotyczyła czasowego zakazu wprowadzenia nowych zwierząt do schroniska z powodu stwierdzonych naruszeń naruszeń technicznych, druga wykreślenia z rejestru schronisk na wniosek samych właścicieli. Oba odwołania zostaną przekazane wyższej instancji, czyli wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Naruszeń technicznych, druga wykreślenia z rejestru schronisk na wniosek samych właścicieli. Oba odwołania zostaną przekazane wyższej instancji, czyli wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. To on zadecyduje o dalszych losach schroniska.
1: Od decyzji

0: będzie możliwość wyznaczania stref, będzie może większa decyzyjność wspólnot, decyzyjna spółdzielni, żeby ograniczać w pewnych miejscach ten najem krótkoterminowy, ale przyszłościowo taka ustawa, w której można byłoby wyznaczać te strefy, dla Zakopanego byłaby bardzo słuszna, bo moglibyśmy zacząć wyznaczać strefy, które są typowo do zamieszkania, wtedy byłyby zupełnie inne ceny, zupełnie na innych warunkach by te obszary funkcjonowały, natomiast no, ta ustawa nam tego nie daje.
1: Jedynym wsparciem dla mieszkańców będzie możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości samorząd będzie mógł wykreślić daną działalność z rejestru. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie, mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Radio Alex poleca.
1: Już dzisiaj w Stacji Kultura wernisaż laureata zeszłorocznej edycji konkursu Młode Zakopane.
3: Czym była dla pana ta nagroda? Czy ona w jakiś sposób zdopingowała pana do pracy?
4: Na pewno zdopingowała mnie bardzo mocno. Ta nagroda pozwala rozwinąć skrzydła właśnie młodym artystom. To jest pierwsza taka moja wystawa indywidualna, jeszcze w takim ośrodku. Do tej pory miałem jakieś tam wystawy, ale raczej takie szkolne.
1: Z Pawłem Młynarczykiem, artystą i architektem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Początek wernisażu o godzinie 17. Tyle z regionu. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński z pozostałymi wiadomościami.
5: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
6: Te informacje potwierdził Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
5: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Tak, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
7: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
7: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów, wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
5: 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
6: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
9: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
10: W Zakopanem na termometrach jest około 22, a w Nowym Targu około 24 stopni. Przed południem pogoda wciąż sprzyja spacerom i górskim wycieczkom, jednak po południu nad Tatrami prognozowane są opady deszczu i burze. W rejonie Nowego Targu możliwy będzie słaby przelotny deszcz. Jeśli planujecie wyjście na szlak, warto wrócić z gór przed pogorszeniem pogody.
11: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dobre granie wraca już teraz. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Początkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie ma nic piękniejszego niż kibicowanie ukochanej drużynie, zwłaszcza narodowej, najlepiej na żywo. Niektórzy mają takie możliwości, ale niekoniecznie chcą z tego skorzystać. Nie skorzysta z takiej propozycji wyjazdu do New Jersey prezydent Argentyny. Będzie nadal oglądał w swojej rezydencji z całą grupą przyjaciół i rodziny. Dlaczego? No, bo to nie tylko tradycja, ale przesąd, bo do tej pory wszystkie mecze oglądał właśnie w tym miejscu, w tym samym gronie, no i nie chce tego zmieniać. Mało tego, oglądać mecz będzie cały czas w kurtce, bo jak się okazuje, kiedy raz ją zdjął, to strzelili Argentynie gola, więc obiecał, że jakaby temperatura nie była, tej kurtki nie zdejmie. No, przesądy, wierzenia, najważniejsza jest skuteczność napastników.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
10: W Zakopanem temperatura wynosi 23 stopnie, a w Nowym Targu 25 stopni. Przed południem pogoda nadal dopisuje, jednak po południu nad Tatrami prognozowane są opady deszczu i burze. W rejonie Nowego Targu możliwy będzie słaby, przelotny deszcz. Wybierając się na szlak, warto zakończyć górskie wycieczki przed nadejściem załamania pogody.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato. Pienso con sueño para siempre.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tom i Jerry, z czym wam się kojarzy? No, z fantastyczną bajką z dzieciństwa o przygodach sympatycznych zwierzaków, choć momentami bardzo brutalny był to serial animowany. Ale nie wiem, czy słyszeliście, w XIX wieku Tom and Jerry było brytyjskim slangowym określeniem osób prowadzących hulaszczy tryb życia, nie stroniący od alkoholu, hazardu i ulicznych awantów. No to ja już inaczej będę patrzył na Toma i Jerry'ego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków. Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
4: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
9: Planuję.
10: Ale co?
9: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
10: Znowu, Zosieńko?
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: tak nam mija piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato do godziny 10, coraz bliżej. Po 10 u nas kilka podpowiedzi, jak ciekawie można spędzić dzisiejszy dzień, a także weekend w naszej najbliższej okolicy.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10 ostrzegamy kierowców przed jutrzejszymi utrudnieniami w Jabłonce. Wracamy też do tematu nowej ustawy o najmie krótkoterminowym. W drugiej części serwisu dziś Komisja Europejska ma ogłosić szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami. Anna Grudek, warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Zaczynamy od tego, co na drogach. Kierowcy jadący jutro do Jabłonki muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W związku z odbywającym się tam 34. Orawskim Latem zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicy 1 Maja od mostu na Kaniówkę do mostu na Cielcówkę. Na tym odcinku wjazd i parkowanie wzdłuż rzeki będą możliwe tylko dla samochodów posiadających specjalne przepustki. Ruchem będą kierowały służby porządkowe.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zachowano obowiązek rejestracji wynajmu w centralnym wykazie turystycznych obiektów noclegowych, ale z projektu usunięto wcześniej planowane uprawnienia dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych. Jedynym wsparciem dla mieszkańców będzie możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości samorząd będzie mógł wykreślić daną działalność z rejestru.
7: Dużo ludzi zgłasza się na przykład do Urzędu Miasta, że jest prowadzony jakiś tam wynajem obok, że nie wiedzą, kto to jest, że tylko przyjeżdżają turyści, robią imprezy, awantury, no różne rzeczy się dzieją przy wynajmie takim turystycznym. I tak naprawdę no wszyscy byli bezsilni, a już szczególnie sąsiedzi i wspólnota mieszkaniowa. Teraz to się ma trochę zmienić, bo ma być regulamin, ma być osoba do kontaktu, ma być jasno określona cisza nocna. No na pewno brakuje, uważam, i to znacząco brakuje, więcej rozwiązań skierowanych takich typowo dla mieszkańców.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: To są wiadomości spod...
7: Cisza nocna, no na pewno brakuje, uważam, i to znacząco brakuje więcej rozwiązań skierowanych takich typowo dla mieszkańców.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: To są wiadomości spod hala.
1: Już dzisiaj o godzinie 20 kolejny koncert w Białce Tatr

0: niedzielę widowiskowa folkowa parada ulicami miasta oraz koncert finałowy z udziałem artystów z kilkunastu krajów. To wyjątkowa okazja, by w jeden weekend poznać muzykę, taniec i tradycje z różnych zakątków świata. Wspólne plany gminy Kościelisko i Tatrzańskiego Parku Narodowego dla Centrum Sportu w Kirach. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
2: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
3: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
2: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
1: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
2: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
4: Dzień dobry. Dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: W Zakopanem temperatura wynosi około 24 stopni, a w Nowym Targu około 26 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dziś. Przed południem pogoda jest jeszcze spokojna, ale po południu nad Tatrami spodziewane są opady deszczu i burze. W okolicach Nowego Targu możliwe będą przelotne opady. Planując wyjście w góry, warto zakończyć wędrówkę przed pogorszeniem pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Aleksy czy Aleksja świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz składamy wam o poranku najlepsze życzenia. A i wracamy do dobrego grania.
8: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex z propozycjami na piątek. Najpierw coś dla tych, którzy wakacje lubią spędzać aktywnie. Dziś w Parku Miejskim w Zakopanem kolejna odsłona wakacji z koszykówką. O 12.30 na boisko wyjdą młodsi uczestnicy w wieku od 10 do 13 lat, a o 14.00 swoje umiejętności sprawdzą starsi zawodnicy. Młodzież od 14 do 18 lat. A jeśli szukacie propozycji na wieczór, warto zajrzeć do Stacji Kultura. O 17.00 odbędzie się tam wernisaż wystawy Pawła Młynarczyka zatytułowanej Przekrój. To laureat ubiegłorocznej edycji Młodego Zakopanego, absolwent zakopiańskiego Kenara i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. To nie jedyne artystyczne wydarzenie dziś na Podhalu. O 19.00 w świetlicy Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej zaplanowano prelekcję Bartłomieja Koszarka. Józef Bigos i jego uczniowie, podhalańska sztuka ludowa, połączoną z wernisażem prac bukowiańskich twórców ludowych. Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
2: W Zakopanem temperatura wynosi około 24, a w Nowym Targu około 26 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dziś. Przed południem pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, jednak po południu nad Tatrami prognozowane są burze i opady deszczu. W górach warto zachować ostrożność i wcześniej zaplanować powrót ze szlaków.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex z propozycją na letni wieczór. Dziś na parkingu przy kapliczce w Suchej Chorze odbędzie się kolejne kosmiczne spotkanie pod Tatrami. Miłośnicy astronomii i fotografii nocnego nieba będą mogli wspólnie obserwować gwiazdy, a przy sprzyjającej pogodzie także zbliżenie Wenus i sierpa Księżyca. Na uczestników czekają również obserwacje przez teleskopy, opowieści o gwiazdozbiorach, podstawach astronomii i fotografowaniu Drogi Mlecznej. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z kosmosem. Warto zabrać ciepłe ubranie, latarkę, a jeśli macie, także lornetkę lub aparat. Do zobaczenia o 21:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dzisiaj czeka nas gorący dzień. Szczegóły prognozy pogody po godzinie 11 po wiadomościach. No właśnie, bo zbliżamy się do tej godziny. Zapraszam i polecam. To wszystko przed nami.
1: Awaria sieci wodociągowej w Zakopanem. Mieszkańcy kilku ulic bez wody. Ile potrwa naprawa? O tym już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W części z kraju i ze świata pracowity poranek prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ustaw, którymi ostatnio zajmowały się Sejm i Senat. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
8: W tę sobotę w Lidlu z aplikacją Lidl Plus filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 23,90. A teraz aż 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza, kawę krema. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. A teraz 44,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo arbuzy, cena przed obniżką 4,99. A teraz tylko złoty 49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Minęła już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Pora zaprosić was na wiadomości.
6: Anna Grudek. Zaczynamy. Firma pracująca przy ulicy Powstańców Śląskich w Zakopanem uszkodziła sieć wodociągową, co spowodowało przerwy w dostawie wody w budynkach przy ulicach Sobczakówka i Ubocz. Spadki ciśnienia mogą wystąpić również przy ulicach Powstańców Śląskich, Nędzy Kubińca i Sobiczkowej. Według szacunków Sewiku awaria ma zostać usunięta do około 2-3 godzin.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Gmina Kościelisko i Tatrzański Park Narodowy podpisały list intencyjny dotyczący dalszego rozwoju Centrum Sportu i Rekreacji w Kirach. Dokument zakłada współpracę przy rozwoju tego miejsca jako przestrzeni sportu, rekreacji i aktywności oraz uporządkowanie kwestii prawnych związanych z jego dalszym użytkowaniem. Jak podkreśla wójt gminy Kościelisko Roman Krupa, teren należy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a gmina chce wydłużyć obowiązującą umowę dzierżawy, by móc planować kolejne etapy inwestycji. W przyszłości obiekt ma zyskać nową infrastrukturę i stwarzać możliwość organizacji zawodów sportowych o randze międzynarodowej.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: W Zakopanem trwa budowa żłobka i przedszkola przy ulicy Sabały. Budynek będzie w pełni dostępny i dostosowany także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W środku znajdą się m.in. sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym, nowoczesna kuchnia i gabinety specjalistów, pielęgniarki, psychologa i logopedy, a także sala wielofunkcyjna z wyposażeniem multimedialnym. Wartość całej inwestycji to blisko 14 700 000 zł. Miasto pozyskało na ten cel ponad 5 660 000 zł dofinansowania, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa.
7: Radio Alex poleca.
6: Ludowy Klub Sportowy Wiatr Ludźmierz świętuje 75-lecie swojego powstania. Główne obchody już w najbliższą niedzielę.
8: To będzie prawdziwe święto sportu, lokalnej społeczności i wszystkich osób związanych z historią klubu. Na początek o 11 spotkają się na mszy świętej w Ludźmierskiej Bazylice. Od 12.30 już na stadionie część oficjalna, prezentacja drużyn Akademii, mecz pokazowy, licytacje, loteria fantowa, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie oraz oczywiście zabawa. I to z DJ-em do samego rana. Nie zabraknie znamienitych gości. Prezentacja drużyn Akademii, mecz pokazowy, licytacje, loteria fantowa, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie oraz oczywiście zabawa. I to z DJ-em do samego rana. Nie zabraknie znamienitych gości, w tym byłego reprezentanta Polski Piotra Świerczewskiego.

0: którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
1: Od razu łączymy się z Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy,
2: Kacper. Dobry.
1: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
2: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
3: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
2: Argumentował Karol Nawrocki.
0: A jakie ustawy prezydent podpisał?
2: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tak zwany patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tak zwanych spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
0: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
1: Z prezesem tej instytucji rozmawiał Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
4: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
5: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
4: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
6: W Zakopanem temperatura wynosi 24 stopnie, a w Nowym Targu 26 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dziś, choć przed południem pogoda nadal jest spokojna. Po południu nad Tatrami prognozowane są burze i opady deszczu. W rejonie Nowego Targu możliwe będą przelotne opady. Osoby planujące wyjście w góry powinny zakończyć wędrówki przed pogorszeniem pogody.
7: Kończy się piątkowy poranek, bo zrobiło nam się przedpołudnie. Pora więc żegnać się i dziękować za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
8: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: przestrzec.
1: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
6: Planuję.
5: Ale co?
6: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
5: Znowu, Zosieńko?
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: W Zakopanem temperatura utrzymuje się na poziomie około 24 stopni, a w Nowym Targu około 26 stopni. To dzisiejsze maksymalne wartości. Poranek był spokojny, ale po południu sytuacja w górach może się szybko zmienić. Prognozowane są opady deszczu i burze nad Tatrami. W rejonie Nowego Targu możliwe będą przelotne opady. Planując górskie wycieczki, warto zachować ostrożność i obserwować aktualne komunikaty.
12: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ruch turystyczny zaczyna rosnąć. Im bliżej sierpień, tym więcej ludzi pod Giewontem. Robi się też wyraźnie coraz bardziej międzynarodowo. Dziś wieczór na niebie będziemy mogli obserwować piękne zjawisko. To oczywiście nie sićko, szczegóły już za chwilę, tu Władysław Bioły. Zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
12: Jest piątek, jest samo południe. Posłuchajcie wiadomości o 12.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Do połowy wakacji zostało jeszcze trochę czasu, niemniej pomalućku zbliża się sierpień, a więc szczyt letniego sezonu. Zainteresowanie wypoczynkiem na Podhalu rośnie, co potwierdza coraz większa liczba rezerwacji. Dzięki temu zawróciły połączenia lotnicze z Bliskim Wschodem. W Zakopanem widzimy całkiem sporo turystów z krajów arabskich, którego okazało się być znacznie więcej niż przewidywały prognozy sprzed paru miesięcy, jednak jest też ich znacznie mniej niż w poprzednich sezonach. Z tego powodu niektórzy usługodawcy i hotelorze muszą stoć coraz bardziej frontem do zagranicznych klientów. Zmiany dotknęły nawet niektórych bud z łezcepkami. Na wtorek pojawiły się napisy w różnych językach, w tym i po arabsku. Specjaliści obserwujący rynek korbocowo-łezcepkowy podejrzewają, że w niedalekiej przyszłości marketing będzie musiał być bardziej agresywny. Zaś oczywiście nie tylu agresywny, żeby ktoś się chłodził i się pytał, czy masz problem, ale agresywny. Chodzi tu chyba o to, żeby ciotka ze straganu się darła świeżućkie, świeżućkie, choć w trzech językach. I tu troszeczkę się pokwolimy researchem, sprawdzilimy. Świeżućkie to po arabsku el hubzu tazesz. Także świeżućkie, świeżućkie to el hubzu tazesz, el hubzu tazesz. Nie takie trudne, a pan Abdullah Zomanu od razu by się zainteresował. Niezależnie od spadków na kierunku arabskim, branża turystyczna raczej nie będzie miała powodów do narzekania. Pustka po Arabach wartko się wypełniła, o czym przekonuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Tym gościem jest Polak, którego też stać na te usługi. Tym gościem jest oczywiście Słowak i Węgier, którzy bardzo chętnie chcieli poprzednio lata kupować te same pokoje, tylko że spóźniali się, bo decydowali później niż gość, który leciał na inny kontynent. No i w tym roku jest tym gościem Litwin, ale także i mieszkańcy Słowak i Węgier, którzy bardzo chętnie chcieli poprzednio lata kupować te same pokoje, tylko że spóźniali się, bo decydowali później niż gość, który leciał na inny kontynent. No i w tym roku jest tym gościem Litwin, ale także i mieszkańcy innych krajów nadbałtyckich, którzy bardzo płynnie wypełnili do

0: jasnym niebie, a im bardziej ciemno będzie się robiło, tym łatwiej będzie je zobaczyć gołym okiem. Będziemy też wypatrywać obłoków srebrzystych, a gdy zrobi się nieco ciemniej, spojrzymy przez teleskop na galaktyki, mgławice i obiekty głębokiego nieba.
1: Powiedział Kuba Grygiel. Start o godzinie 21 na parkingu przy Kaplicce koło ścieżki rowerowej w Suchej Chorze. Organizatorzy podkreślają, że worce zabrać ze sobą coś ciepłego i dowód. Jakby nie było, parking w Suchej Chorze jest już za granicą. Także śmiało można zabrać drugą połowę na kosmiczny wieczór i to za granicą. Co prawda zaraz za granicą, no ale za granicą. I już Angelika nie wymyślaj, bo Bóg cię wziął na wycieczkę. Dobre? Na koniec jeszcze pozdrowienia dla Jaśka z Białego Dunajca, który miał marzenie, żeby być pozdrowionym na antenie. Więc Jaśku, spełniamy marzenie, pozdrowiamy. Ja wiem, że miało być wczoraj, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. To siczku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
3: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
2: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
3: Na linii Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
2: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
3: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
2: Igor Skrzypek, w jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
5: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
6: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
5: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Weekend pogodowo powinien być raczej udany. Aura nie zadręcy nos ani upałami, ani powodziami, także to na pewno będzie można zapisać jej na plus. W sobotę od rania na niebie sporo słonka, choć momentami może się przychmurać trochę mocniej. Od 21 stopni w Zakopanem do 25 w Nowym Targu i Szczawnicy. Niedziela zapowiada się jeszcze lepiej. Cekonoste z prawdziwe lato w starym stylu. To tyle o pogodzie, ale nie zegnamy się, bo już po 13 startujemy z nasą ławecką. Dziś jedziemy do Rogoźnika. Także jojdym się pakować, a wy zostańcie z nami. Władysław Biały. Iha!
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: No to jest piątek. Rozpoczynamy piątkowe popołudnie 17 lipca. Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon i Andrzej to są nasi solenizanci imieninowi. A kto urodził się w tym dniu, o tym nieco później na naszej antenie. A teraz już witam was bardzo serdecznie. Łukasz Tymków.

0: piątkowe popołudnie, może trochę pod chmurami dziś na Podhalu, ale wcale takiej pogody nie boi się nasz kolega redakcyjny Władek Biały, który jest dzisiaj już ze swoją ławeczką na miejscu. No i za godzinę będziemy się z nim łączyć. Jak zwykle usłyszycie bardzo dużo ciekawych historii, no i co bardzo ważne, poznacie bardzo ciekawych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, w którym dzisiaj nasza ławeczka się znajdzie, to jest to Rogoźnik.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok opostrych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalnych.

0: akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Po reklamie.
4: No to sprawdźmy, jak nam rozpocznie się weekend na Podhalu. No, pod parasolem często, bo przelotne opady deszczu dziś na pewno, zwłaszcza późnym popołudniem, mogą nawiedzić chociażby Zakopane. Zagrzmieć może w Nowym Targu i Rabce i tutaj uważajmy na intensywność tych opadów, a także bardzo silny wiatr, który może w porywach dochodzić do co najmniej 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna dziś za to już taka typowo lipcowa, 26 stopni maksymalnie będzie w Zakopanem, a po 28 w Rabce i w Nowym Targu.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: tuż po 12 składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny. No a teraz sprawdźmy, w jakim towarzystwie znajdują się urodzeni 17 lipca. To przede wszystkim świetny aktor Zbigniew Zamachowski i Stanisław Tym. Jest też zagraniczna gwiazda taka jak David Hasselhoff. Tak, to ten oczywiście, który był szefem całego słonecznego patrolu i najpiękniejszych ratowniczek na świecie. To również Wojciech Kilar, czyli wybitny polski pianista i kompozytor. To też królowa Kamila i Angela Merkel. Wśród urodzonych 17 lipca jest również Donald Sutherland, czyli słynny kanadyjski aktor filmowy, znany z takich produkcji jak chociażby Masz czy seria Igrzyska Śmierci. A nam nie pozostaje nic innego, jak przekazać naszym słuchaczom, którzy dzisiaj świętują rocznicę swoich urodzin, życzenia wszystkiego najlepszego. No i zdrówka oczywiście.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ten, kto będzie miał tak zwany fajrant, czyli koniec pracy o 14, no to do weekendu została mu jeszcze nieco ponad godzina. Za chwilę za to u nas pojawią się najnowsze informacje z regionu, kraju i świata.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. W powiecie nowotarskim przeprowadzono badania termowizyjne podczas upału właśnie. Jakie są wnioski? O tym już za chwilę w Radiu Alex. W drugiej części serwisu 4 osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszały zarzuty. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Po reklamie.
0: Tu Radio Alex, minęła 13. Przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Przed nami burzowe i miejscami upalne popołudnie, ostrzegają synoptycy. Alert pierwszego stopnia przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 80 km na godzinę obowiązuje do jutra do godziny 8. W powiecie nowotarskim wydano także alert przed upałami. Temperatura maksymalna może wynieść około 30 stopni Celsjusza. A jak wynika z badań termowizyjnych przeprowadzonych w powiecie nowotarskim pod koniec czerwca, drzewa i tereny zielone obniżają temperaturę nawet o 25 stopni Celsjusza. Badania pokazały, że najbardziej nagrzewają się asfalt, betonowe place, parkingi i przestrzenie pozbawione roślin. Wyniki potwierdzają, że odpowiednie projektowanie przestrzeni publicznych z większą liczbą drzew, zielenią i jasnymi nawierzchniami ma duże znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców podczas fal upałów.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W najbliższą niedzielę w Zakopanem startuje 49. Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego. Na początek w Nosalowym Dworze usłyszymy jedną z symfonii kompozytora wykonaną przez 150-osobową orkiestrę symfoniczną i chór Filharmonii Śląskiej.
11: Co roku wykonujemy jedną symfonię naszego patrona i w tym roku będzie wykonana trzecia symfonia, Pieśń o nocy. To jest utwór o takim orientalnym zabarwieniu, gdzie Szymanowski ujawnia swoją fascynację kulturą wschodu, poezją perską.
1: Festiwal potrwa do 25 lipca. Szczegółowy program znajdziecie na radioalex.com.pl, mówił dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Sałajczyk.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W Szczyrku rozegrano Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w skokach narciarskich. Jak wypadła ekipa z naszego regionu?
12: To był dobry start. Klemens Joniak z Elk
1: Sałajczyk.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W Szczyrku rozegrano Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w skokach narciarskich. Jak wypadła ekipa z naszego regionu?
12: To był dobry start. Klemens Joniak z LKS Poroniec Poronin zajął 4., Maciej Koc AZS Zakopane 6.

0: zawodami letnim Grand Prix, które zaplanowano na 1 i 2 sierpnia na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle.
1: Relację przygotowała dla Was nasza reporterka Joanna Chmiel. W kolejnym serwisie 3 poważne wypadki w Tatrach jednego dnia. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny i wiadomości z kraju i ze świata.
2: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trojgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet, prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze, Pawła S., na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
2: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
3: On miał m.in. wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
2: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróblewski.
4: Witam
2: serdecznie. Kacprze, prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
4: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
5: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy. To można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
4: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla z kolei Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Pani minister Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
4: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
7: Dziś do końca dnia raczej pochmurna aura, no i jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a burze mogą pojawić się w okolicach Nowego Targu i Rabki. 26 stopni w Zakopanem, a 28 w Nowym Targu i Rabce. To dzisiejsze maksymalne przewidywania, jeśli chodzi o temperaturę. Nocą znów może przelotnie padać deszcz, jutro od rana raczej pogodnie, ale wrócą burze. W sobotę na Podhalu będzie od 24 stopni w Zakopanem i Rabce do 26 w Nowym Targu. Wybierając się w góry, jednak pamiętajcie, żeby na bieżąco śledzić ostrzeżenia związane z burzami. Dzień w pełni. Z pewnością nie zabraknie muzyki, która świetnie może Wam towarzyszyć zarówno o tej porze roku, jak i dnia, no i tygodnia. 17 lipca, piątek. Już niedługo łączymy się z naszą ślebodnią ławeczką, na której jest już Władysław Biały. Zostańcie z Radiem Alex. Łukasz Tymków, zapraszam.
8: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: go ladies.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
2: Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią i z tym, co obiecywaliśmy wam na początku wakacji, co tydzień w piątek Ślebodna Ławeczka Radia Alex. Dokładnie w tej chwili siada na niej Władysław Biały, z którym właśnie się łączymy. Halo, halo Władku, gdzie dzisiaj jesteś?
3: Tydzień temu byliśmy na wschodzie pod Holo, więc dziś dla odmiany zachód, bo Ławecka właśnie w tej chwili stanę na Wrogoźniku, a wraz z Ławecką IO. Już za chwilę zasiedną na niej nasi rozmówcy, wtorek dziś będzie naprawdę dużo, bo ku naszej wielkiej uciesie Rogoźnik tak mocno ruszył na Ławeckę, że jest to jas imponujące, a sićka są zwarci i gotowi do tego, żeby odpowiedzieć na przyryktowane przez nos pytania. Czemu przyjechaliśmy do Rogoźnika? Jest to niewątpliwie zasługa nietuzinkowego zaproszenia Daniela, z którym będziemy też dziś urodzać. Daniel zwobił nos tu filmikiem, na którym chwalił się tym, że zamówił paletę kawy pewnej marki, która cieszy się w niektórych kręgach strasznie dużą popularnością, bo ma na nią i pojeść, i popić jednocześnie. Cóż, nikogo w naszej redakcji nie trzeba długo namawiać do działania, jak w grę wchodzi i popicie, i pojedzenie. To po pierwsze. A po drugie, Rogoźnik wraz z sąsiednim Ludźmierzem jest najstarszą miejscowością na Podholu. Wielu kojarzy ją ino z tym, że jest położono przy jednej z głównych dróg naszego regionu. Zupełnie niesłusznie, bo Rogoźnik ma sporo do zaoferowania i sporo się tu dzieje, ale o tym w dzisiejszym programie opowiedzą nam sami rogoźnicanie. Jododom jeszcze ino, że jadąc tu to gdzieś na miejsce, Michał, który odpowiada za internetową część naszego programu, stwierdził, że jemu Rogoźnik zawsze kojarzył się z takim amerykańskim miasteczkiem. No ale jak tu ma nie być powabu Ameryki, jak pewnie połowa rogoźnicanów jest z drugiej strony Atlantyku, o czym ty z dzisiaj pourodzony. Także ja jest gotowy, wyście są gotowi, Rogoźnik jest absolutnie gotowy, wracamy za chwilę.
2: A nasze kolejne spotkanie z Władkiem już za około 20 minut.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
5: Planuję.
4: Ale co?
5: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
4: Znowu, Zosieńko?
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Po reklamie.
8: Dziś w Zakopanem i okolicach raczej bez przejaśnień do końca dnia, ale za to bez grzmotów. Grzmieć może w okolicach Rabki i Nowego Targu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła dzisiaj od 26 w Zakopanem do 28 w Rabce i Nowym Targu. Nocą znów przelotnie może padać. W sobotę natomiast zachmurzenie małe, ale lokalnie i chwilami będzie wzrastało do dużego i możliwe będą znów burze. Burzową aurę przewidują synoptycy także na niedzielę. To jeszcze krótko o temperaturach. W weekend 24 stopnie w Zakopanem. Jutro 22 w niedzielę.
9: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: Rogoźnik, to tam dzisiaj nasza ślebodna ławeczka Radia Alex. No i oczywiście na niej Władysław Biały. Oddajmy teraz głos Władkowi.
2: Dziękuję. A na naszej ławeczce pierwszy gość, zaczynamy jak zwykle od władzy, bo tak się zazwyczaj coś składa. Ze władzą trzeba dobrze żyć. Koło mnie szef Rogoźnika, wieloletni sołtys Kazimierz Zubek. Panie Kasku, kiedy to już roków?
3: Ciężko to powiedzieć. No początki to są 1991 rok, jak zacząłem wchodzić w te działalności społeczne. Jeszcze byłem radnym od 1991, a teraz od 20 prawie lat już jestem sołtysem Rogoźnika.
2: No to chyba jeden z dłuższych staży na Podhalu.
3: No raczej tak.
2: Jak się rządzi w Rogoźniku? Jacy są rogoźnicanie? To i są zgodnicy. Czy są z nimi problemy?
3: Nie ma problemów. Ja podziwiam rogoźnicanów, bo dużo tych inwestycji i na tych inwestycjach tam nie napotykam żadnych, przeważnie nie, żadnych problemów nie ma, no nie? Także chciałem w tym miejscu podziękować tym rogoźnicanom, bo się mi dobrze współpracuje.
2: Czyli kos do sroka swój ogonek chwali.
3: Chwali. Naprawdę to nie jest jakieś tam przesada, ale dużo inwestycji zrealizowali i bezproblemowo, jak to się mówi.
2: Czyli nic nie można zazdrościć sołtysowi Rogoźnika, jego robot.
3: No, miałem ci zazdrościć. No, jest to ciężka robota, ale...
2: Ja wiem, bo tak się składa, że się prywatnie ty już od dość dawna znamy. No i wiem, że jednak bycie sołtysem wymaga troszkę zaparcia, no i troszkę poczucia obowiązku.
3: No, na pewno. Na pewno takiej... No, trzeba być twardym, jak to się mówi. I trzeba być, trzeba chcieć to robić. Bo to jak się nie chce, to bez sensu to jest.
2: Czyli nie było nigdy pokusy po prostu wziąć gumę i komuś w Rogoźniku tu wymierzyć sołtyską sprawiedliwość?
3: Powiem tak, że czasami to tak gumę bym wziął, no nie? Ale tylko bym wziął, no nie? Bez przesady.
2: Czyli chodzi no o są strasą, a nie o wykonanie.
3: O są strasą.
2: Naszym gościem jest Kazimierz Zubek, sołtys Rogoźnika. Do rozmowy, z którym wrócimy już za chwileczkę.
1: Na ślebodną ławeczkę wracamy już po 14, a przed nami kolejna porcja muzyki wybranej na lato.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku. Radio Alex.
4: Reklama.
5: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Tordy Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Staszek, twój dom nowy?
12: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
11: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
12: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
11: Oleś musiał zapłacić?
12: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
11: Daj numer do Eko Podhale.
12: 733-049-049.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Najlepsze letnie brzmienia powrócą tuż po godzinie 14, a ta zbliża się do nas wielkimi krokami. To oznacza, że będziemy was znowu informowali o tym wszystkim, co jest ważne i o czym powinniście wiedzieć, a dotyczy naszego regionu, ale także i kraju oraz świata.
1: W wiadomościach Radia Alex o 14:00. Trzy poważne wypadki w Tatrach jednego dnia. Uwaga, nadchodzi pogorszenie pogody. Sprawdzamy też, jaki okazał się początek wakacji dla branży turystycznej pod Tatrami. W części z kraju i ze świata, czy jest szansa, by powrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99.

0: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
8: Zegary w całym kraju powinny pokazywać teraz godzinę 14, a skoro tak jest, no to u nas czas na wiadomości.
9: Anna Krudek, zapraszam. Wczoraj doszło do 3 poważnych wypadków w Tatrach. Turyści z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala.
10: Ten pod zawratem był bardzo poważny, bo to prawdopodobnie osoba odpadła od łańcuchów, która porwała drugą osobę, spadła na nią i obydwoje ulegli poważnym obrażeniom. Następny na Świstówce też upadek, uderzenie głową, a w ogóle wcześniej odpadnięcie prawdopodobnie z drabinki na Orlej Perci, tam w rejonie Kozi Przełęczy. Też poważny wypadek, dosyć dużej wysokości. Czy ta osoba spadła?
9: Wczoraj prawdziwe tłumy ruszyły nie tylko w doliny, ale i w wyższe partie gór. Sprzyjało im okno pogodowe. Niestety deszczowa pogoda może wrócić w weekend.
10: Ma być pogorszenie pogody. To jakby z automatu powoduje to, że jednak trochę mniej tych ludzi w góry rusza, ale ci, co ruszają, no to zawsze są narażeni na to, że mogą ulec wypadkowi. Ślisko, słaba widoczność, trochę chłodniej. Z racji tego, że są kiepskie warunki atmosferyczne, to oczekiwanie na pomoc może trwać znacznie dłużej, bo my śmigłowcem po prostu nie dolecimy i to będzie wyprawa, która czy po prostu porusza się na nogach.
9: Mówił ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Marcin Witek.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
9: W pierwszych 2 tygodniach wakacji odnotowano średni ruch turystyczny. Jak co roku największe zainteresowanie pobytami pod Tatrami rozpoczęło się w połowie lipca, a jak przekonuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, będzie rosło do połowy sierpnia.
12: Widzimy już od tego weekendu, który był, że jest wzrost, a od tego, który się zacznie jutro, gwałtowne wzrosty, gwałtowne, mówię, bo one są nawet 10%. Jeśli przyjmiemy, że mieliśmy 50 dla pogłości i średniego obłożenia, no to mamy 60 od tego weekendu i właściwie potem z każdym kolejnym tygodniem przyrasta nam dla łatwego rachunku kolejne 5% do długiego weekendu sierpniowego, który w tym roku jest krótkim weekendem, ale atawizm w polskim społeczeństwie jest zaszczepiony bardzo głęboko i mimo, że nie ma wolnego dnia, to i tak Polacy robią sobie długi weekend.
9: A co z turystami z Bliskiego Wschodu? O tym w kolejnym serwisie.
11: Sport w Radiu Alex.
9: Przed drugoligowymi piłkarzami NKP Podhale ostatni mecz kontrolny. To już jutro w Sosnowcu z Zagłębiem. Natomiast w pierwszej kolejce nowego sezonu Betclic drugiej ligi nowotarżanie zagrają na własnej murawie 25 lipca o godzinie 11:15 z rezerwami wrocławskiego Śląska. Warto także dodać, że od ponad tygodnia do debiutanckiego sezonu na poziomie piątej ligi przygotowuje się również drużyna rezerw NKP. Podopieczni trenerów Grzegorza Hajnosa i Radosława Nowocina pierwszy pojedynek o punkty stoczą 8 sierpnia w Rytrze z Popradem. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
13: Nie
7: ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, mówi premier Donald Tusk.
13: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu steranowała samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś?
14: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Celnicy ruszyli w pościg na autostradzie, a jeden ścigany doprowadził do zderzenia z ich pojazdem. Następnie wjechał do miasta. Drogę, którą uciekała ciężarówka, zablokował radiowóz. Kierowca uderzył w policyjną osobówkę i pojechał dalej. Uciekał w kierunku lasu. Tam uderzył w drzewo. Wyskoczył z kabiny i uciekł. Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają teraz tożsamość tego mężczyzny, a także powody tego, że nie zatrzymał się do kontroli.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska.
16: Zatrzymał się do kontroli.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: wyjdziecie w góry. 24 stopnie mają być w Zakopanem i Rabce, a 26 w Nowym Targu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Ja to już dzisiaj mówiłem, ale osoby urodzone 17 lipca dzielą datę z najsilniejszą kobietą europejskiej polityki, czyli Angelą Merkel, ale również królową Kamilą. Poza tym świętują dzisiaj Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon i Andrzej. Ja to jest 17 lipca, oczywiście piątek. Łukasz Tymków, jestem z wami do 17.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: Słuchajcie, Radio Alex, no i teraz wracamy na naszą ławeczkę, ślebodną ławeczkę. Sprawdźmy, co tam słychać. Przypomnijmy, że razem z Władkiem Białym wylądowała ona dzisiaj w Rogoźniku.
2: Tak jest, wracamy do naszej rozmowy z sołtysem Kazimierzem Zupkiem. Panie Kasku, no nie dość, że jest pan jednym z tych sołtysów, którzy mają najdłuższy staż, no to ty jest to sołtysowanie w jednej z najstarszych miejscowości na Podhalu, jeśli nie najstarszej, prawda?
3: No, powiem tak, no Rogoźnik będzie miał za parę lat prawie 800 lat. Jest to jedno z najstarszych. Najstarsza prawdopodobnie z tego, co tam nawet dzisiaj grzebałem w dokumentach, to jest Ludźmierz. Później jest Rogoźnik.
2: Ale ino minimalnie.
3: Ino minimalnie. Bodajże to są równe lata, ale Ludźmierz jest starszy.
2: To ja w ramach ciekawostki historycznej, bo właśnie jadąc tu, tak naprawdę na styk, bo ledwo zdążył ze Zakopanego, bo dziś jest jakoś ciężko sytuacja na drodze, myślę o tym, że kiedy zakładano mój Glecarów, no bo jak wiemy język z Glecarowa, to Rogoźnik już miał tyle roków, kiedy dziś ma Glecarów właśnie, także no to są ciężkie roki.
3: Roki, no to jest 800 lat, no a taka ciekawostka jest, to tak powiem jeszcze, mamy tutaj skałkę rogoźnicką, która taka ma wiek, nawet powiem 140 milionów lat, ta skałka w Rogoźniku ma, także trochę pamiętam dziejów Rogoźnika i
2: bo tu to jest taki prarogoźnik.
3: Bo to dawno tutaj były oceany, rzeki. Tu nie było nic, tylko oceany i morza. No, nie.
2: No właśnie, i tu to troszkę my wyskoczyli do przodu z tą skałką rogoźnicką, bo miałem się o to pytać. Rogoźnik często ludziom kojarzy się jako no z tą miejscowością, przez którą trzeba po prostu przejechać, bo jest przy jednej z głównych dróg na Podhalu. No ale co można robić w Rogoźniku? Wiem, że można robić sporo. Skałka rogoźnicka dla miłośników przyrody, ale wiem, że to nie sićku mocie, to jest sporo różnych wydarzeń.
3: Rogoźnik, bo w Rogoźniku zapraszam wszystkich, żeby się zatrzymali. No jest co robić. Mamy torfowiska piękne, skałkę, jak tu Władek przed chwileczką powiedział, stadninę koni w Rogoźniku. Mamy różne wydarzenia kulturalne.
2: No i właśnie do tego piję.
3: No, właśnie piję. No i za miesiąc będzie taka duża impreza, Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki, w którym między innymi będzie występował kabaret Ślebłeda. Nie wiem, czy znasz taki kabaret.
2: Słysołek, ale oni tacy średnio śmieszni są.
3: No, to zobaczymy ich za miesiąc.
2: Ale wiem, że już są chyba czwarte, rozmawiam rezydenturę w Rogoźniku.
3: Także serdecznie zapraszam, będzie naprawdę co zobaczyć. Pośmiać się, będą fajerwerki, będą czary mary, bo będzie, choć co będzie, no.
2: Ja wiem z doświadczenia, że to jest jedna z najgorętszych imprez na Podhalu.
3: A jeszcze powiem, no bo to taką tradycyjnie można wygrać świnie u nas, nie wiem czy wiecie, no. Dawno było jeszcze kuń, teraz jest świnia, jest kłoza, jest beczka piwa, jest, no w tamtym roku był samochód był nawet.
2: Tak, wiem, że potem był troszkę mniejszy niż pierwotnie zakładano, ale był.
3: Ale w tym roku też podobne nagrody będą, także serdecznie zapraszam wszystkich.
2: Także nie macie wyboru, musicie tego lata zawitać do Rogoźnika. Urodzaliśmy z sołtysem Kazimierzem Zupkiem. Panie Kasku, dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo. I pozdrawiam jeszcze wszystkich słuchaczy Radia Alex.
1: No, także jak słyszeliście, w przyszłym miesiącu wpadamy do Rogoźnika na Dni Sportu i Rekreacji. O tej imprezie na pewno jeszcze będziemy mówili na antenie Radia Alex. Dziękujemy za pozdrowienia. No i mówimy, że na Ślebodną Ławeczkę wracamy za mniej więcej 20 minut.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
8: Hej,
7: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
1: Dziś jeszcze mogą przydać się parasole, zwłaszcza w Zakopanem. A jeśli chodzi o Rabkę czy Nowy Targ, to tutaj ostrzegamy przed burzami. Jutro i pojutrze już więcej pogodnego nieba, ale niestety komórki burzowe nadal mogą nawiedzać nasz cały region. Ci, którzy będą spędzali weekend w Zakopanem, mogą liczyć na 24 stopnie jutro i 22 stopnie w niedzielę.
14: Radio Alex. Muzyka.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: I znów przenosimy się na naszą ślebodną ławeczkę, która dzisiaj gości w Rogoźniku. Władku, Władku, halo, halo, czy nas słyszysz?
2: Oczywiście zesłyszę. Na ławeczce moi następni goście Adam Hajnos i Roman Tylka, a więc ambasadorzy Rogoźnika w USA. Panowie, chyba druga połowa Rogoźnican siedzi w tej chwili za oceanem, prawda?
3: Znaczy, ja mogę powiedzieć śmiało, że oni tam są, ale jeszcze nie siedzą. Czy będą siedzieć, to nie wiem, ale śmiało możemy powiedzieć, że emigracja Rogoźnika to rzeczywiście. To jest pierwsza połowa XIX wieku, co oni tam wyjechali. Także myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że druga połowa Rogoźnika to jest za tą wielką wodą, a konkretnie w aglomeracji chicagowskiej.
2: Wiem, że Rogoźnicanie mają tam swój klub, no i pan Roman był jego wieloletnim prezesem, bo Rogoźnicanie dość prężnie działają za wodą.
4: No tak, wyemigrowałem do Stanów w 95, no a później 6 lat byłem wiceprezesem, a w 2006 roku objąłem prezesa i do 2026 20 lat.
2: Czy Rogoźnicanie za wodą tęsknią tutaj za oryginalnym Rogoźnikiem, no bo wiemy, że tam jest iktelo, jak już Adam powiedział, że można by było w Chicago zrobić, no tak jak jest Little China, chyba Little Rogoźnik też.
3: No oczywiście, że tak, jest tam drugi Rogoźnik, przecież my opanowali tam swoje dzielnice jak najbardziej. Czy Rogoźnicane tęsknią? Tęsknią. Tęsknią na pewno i jednym z wyrazów tej tęsknoty to było powstanie tego klubu, bo prezes powiedział, że był 20 lat, ale klub istnieje 60 lat. W tym roku obchodzimy swoje 60-lecie. Głównym zamiarem tego klubu to była właśnie integracja całej społeczności lokalnej, rogoźnickiej, a konkretnie parafialnej, bo to jest klub parafii, która, jak wiemy, parafia Rogoźnik to jest i Rogoźnik, i Stare Bystre. No i spotykamy się tam bardzo często. Jesteśmy organizacją non-profit, czyli wszystkie środki, które tam się udaje zarobić, głównie kierujemy do
2: Starego Rogoźnika.
3: Jest tam, skąd nasze korzenie są, bo tam chcemy się ugruntować, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie trzeba wracać. Nie?
2: No właśnie, i a propos powrotu, to moje następne pytanie. Czy druga część Rogoźnika z zawody, myślicie, wróci kiedyś i tutaj do oryginału, czy nie ma racji na to szans?
4: No, chcielibyśmy wrócić, ale czasem to tak sprawy rodzinne są, ja tam dzieci, wnuki, no i ciężko to pogodzić wszystko. Chciałem pozdrowić wszystkich parafian z Rogoźnika i ze Starego Bystrego, no i tak samo w Stanach Zjednoczonych.
2: No i ostatnie pytanie, które muszę zadać. We wtorym Rogoźniku dziś się zje lepiej. W tym starym tu, czy w tym nowym w Ameryce? Kabyście dziś żyli, jakbyście mieli wybierać, bo akurat wiem, że wyście są, no, rozdarci między jednym i drugim, bo wywocie i tu, i tu.
4: No, ja bym tu wrócił, to lepiej by się mi tu żyło teraz na emeryturze jak w Stanach, bo jest wszystko taniej.
2: No, chodziło przelicznik oczywiście.
3: To jest dosyć ciężkie pytanie, patrząc ze strony takiej emocjonalnej, bo rzeczywiście wielu ludzi jest rozdartych, szczególnie tych, którzy tam są w miarę krótko na emigrację, ale mają już dzieci. Ale jest coś ciekawego, co zaobserwowałem. Dzieci, młodzież, powiedzmy sobie w granicach 17-18 lat, które urodziły się w Stanach, które są nasycone kulturą amerykańską, ale jednak kulturę polską, podhalańską, góralską, która jest w rodzinie, do tego stopnia ona na nich wpłynęła, że oni myślą o powrocie do Polski. Ciężkie to jest pytanie, gdzie jest lepiej. Sędzę dobrze kana z nim.
2: I tym skończmy. Naszymi gośćmi byli Adam Hajnos i Roman Tylka, czyli ekspozytura Rogoźnika w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Do Rogoźnika, do Władka i na naszą ławeczkę wracamy już po 15.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy do salonów Dacia Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.dacia.pl. Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
8: Planuję.
7: Ale co?
8: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
7: Znowu, Zosieńko?
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Lato może kojarzyć się z falami, no to obskakujcie na naszą falę i spędzajcie popołudnie przy najlepszych letnich brzmieniach, które wracają już za chwilę w ramach muzyki wybranej na lato, ale najpierw przekażemy wam najnowsze wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Jutro w Palenicy Białczańskiej protest organizacji prozwierzęcych. Chcą likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. W drugiej części serwisu ponad 350 osób zostało ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: To jest 3 po południu, jak to woli 15. Czas na wiadomości.
4: Anna Grudek, zapraszam. Na jutro organizacje prozwierzęce zaplanowały protest na Palenicy Białczańskiej. Żądają odwołania minister klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale przede wszystkim chcą likwidacji transportu konnego na trasie do Morskiego Oka.
5: Ci wozacy mają moralne prawo tam pracować, ponieważ ochrona przyrody tak, ale również tam jest zarobkowanie. Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować to, ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Rozmawiamy z dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego, z samymi wozakami o pewnych modyfikacjach. Jesteśmy tutaj na pewne rzeczy poumawiani, ale na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć.
4: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Protest potrwa cały dzień. O jego przebiegu organizatorzy powiadomili władze gminy Bukowina Tatrzańska. Turyści mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na Palenicy Białczańskiej.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Straż Gminna w Kościenisku zyskała nowoczesny sprzęt do walki ze smogiem. Funkcjonariusze do prowadzenia kontroli w terenie będą wykorzystywali elektryczny samochód terenowy, specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza, kamerę termowizyjną oraz tablet. Nowe wyposażenie pozwoli szybciej wykrywać źródła zanieczyszczeń, sprawdzać paleniska i monitorować jakość powietrza. Dron będzie mierzył m.in. stężenie pyłów zawieszonych i szkodliwych gazów, a zebrane dane pomogą wytypować miejsca wymagające dalszych kontroli. Zakup sfinansowano z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Dzięki wznowionym lotom z krajów arabskich pod Tatrami pojawili się turyści z tamtych rejonów, choć jest ich o połowę mniej niż w zeszłym roku. Jest szansa na to, że pozostałe miejsca w hotelach, apartamentach i pensjonatach przygotowane dla gości z Bliskiego Wschodu zapełnią turyści z innych krajów.
7: Tym gościem jest Polak, którego też stać na te usługi. Tym gościem jest oczywiście Słowak i Węgier, którzy bardzo chętnie chcieli po przedmiotach kupować te same pokoje, tylko że spóźniali się, bo decydowali później niż gość, który leciał na inny kontynent. No i w tym roku jest tym gościem Litwin, ale także i mieszkańcy innych krajów nadbałtyckich, którzy bardzo płynnie wypełnili dokładnie tą samą tkankę mieszkaniową, która pozostałaby hipotetycznie pusta po turystach arabskich.
4: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Anna Grudek, dziękuję za uwagę. Udanego popołudnia. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
8: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
9: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury, mówił mi Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
10: Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 359 osób, a także i budynek mieszkalny wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano 6 osób.
9: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
8: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy, na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski.
11: Witam serdecznie.
8: Witamy, Kacprze. Jak premier argumentuje swoje słowa?
11: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie padają jednak konkretne argumenty.
12: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
11: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
13: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
11: Dziś pracami IPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu.
3: dziś do końca dnia raczej pochmurna aura, no i jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a burze mogą pojawić się w okolicach Nowego Targu i Rabki. 26 stopni w Zakopanem, a 28 w Nowym Targu i Rabce. To dzisiejsze maksymalne przewidywania, jeśli chodzi o temperaturę. Nocą znów może przelotnie padać deszcz, jutro od rana raczej pogodnie, ale wrócą burze. W sobotę na Podhalu będzie od 24 stopni w Zakopanem. O temperaturę. Nocą znów może przelotnie padać deszcz, jutro od rana raczej pogodnie, ale wrócą burze. W sobotę na Podhalu będzie od 24 stopni w Zakopanem i Rabce do 26 w Nowym Targu. Wybierając się w góry,

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: Słuchajcie, Radio Alex, jest piątek. No to jest też nasza ślebodna ławeczka. Halo, halo, Władku. Co dzieje się w Rogoźniku?
2: Co tu dużo gadać? Mieszkańcy Rogoźnika dziś naprawdę tłumnie zaangażowali się w nas program, a z nami ponownie Adam Hajnos, czyli reprezentant Rogoźnika na obcyźnie, dalekiej obcyźnie, bo w Ameryce. Okazuje się, że Adam jest z moim kolegą po fachu. No, bo i tu tak ciekawostka, uwaga, okazuje się, że wiadomości po góralsku były już wcześniej w Ameryce, a ławeczkę mają pewnie nawet większą, bo wy przecież siedźko musicie mieć większe.
3: No, ławeczka na pewno jest większa, ale rzeczywiście jako ciekawostka to powiem wam, że Władek razem z kolegami był kiedyś moim gościem w studiu Radia Deon, w którym miałem okazję pracować i efektem tej wizyty były, że nam zginęły dwa krzesła i trzy mikrofony.
2: Cicho. Takiego nie musimy przecież opowiadać. Powiedz mi, jako że my są kolegami po fachu, tyś jest radiowcem z Ameryki, ja jest radiowcem z Podhola. Czy widzisz jakiekolwiek różnice w naszej robocie?
3: Nie widzę różnic generalnie w języku, gdzie u mnie English jest perfect normalnie, nie? Także ja wszystkie wywiady przeprowadzę po polsku albo i po góralsku. Także różnicy nie ma. Generalnie można powiedzieć, że troszeczkę te programy są inaczej robione, inaczej nagrywane, dlatego że polskie radio, które funkcjonuje tam, nie funkcjonuje na podobnych zasadach jak tu, gdzie jest 24 godziny. Przeważnie to są programy, gdzie licencja jest wykupiona na kilka godzin dziennie, nie? Na przykład w radiu, w którym ja miałem okazję pracować, no to ono było od godziny 6 do południa, nie?
2: Muszę się o to spytać, bo nie wytrzymiem, choć znam częściowo odpowiedź na to pytanie. Czy bez internetu słuchacie Alexa w Ameryce?
3: No powiem tak, no w tej chwili, ponieważ radio to dochodowy biznes nie jest, to robię jeszcze budowlankę, także jakby komu trzeba było coś wyremontować, to zapraszam. No to powiem wam, żeby mi się nie nudziło na robocie, no to leci online Radio Alex z internetu, także słuchamy. No niestety jest różnica czasowa 7 godzin, także Władka nie zawsze słychać. Nie?
2: Czyli teraz w Ameryce o tej porze jest kilo godzin?
3: To jest 7 do tyłu, czyli jest...
2: 7 do tyłu, to se policzcie sami, także nie będziemy tu to glicić, bo no niestety
3: tak,
2: jesteś...
3: Oglądać o 9 wieczór, to będziemy mieć drugą popołudnie, będzie oglądać o 2, to będziemy mieć 7 rano, także my są elastycy.
2: Także ty zależy we wtorym stanie się słucho. Tak. Naszym gościem był Adam Hajnos, ja jeszcze dodam ino, że to jest jeden z wielu bardzo ciekawych rogoźnicanów. Na naszej ławeczce miał być tu to Stasek Biela Junior, czyli szybownik, który odnosi naprawdę duże sukcesy. Niestety Stanisław utknął w korku razem ze swoją przyczepą na wtorej wiezie szybowiec. Także Adamie, bardzo ci dziękujemy, żeś nam tutok pomógł, bo program nazywo niestety ma takie, a nie inne prawa i można się strasznie brzyć koło sukać.
3: Widzę, że jeżeli chodzi o, nie wiem, szybownictwo, lotnictwo generalnie, to ten Rogoźnik tak jest dosyć mocno związany akurat, bo też mi się zdarzyło być członkiem Aeroklubu Tatrzańskiego i parę razy samolotu se chipnąć na ziemi. Jak się widzicie, chwała Bogu, szczęśliwie wylądował.
2: No więc niedługo wracasz do Ameryki, więc ja jestem siedźką przed tobą.
3: Ja wiem, ja rozumiem. Mój Bóg zapłać za to błogosławieństwo na szeroką drogę. No.
2: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Adam Hajnos. Adam, dzięki.
3: Bóg zapłać, Badek.
1: A na ślebodną ławeczkę Radio Alex wraca już około 15:40.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
7: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
8: Myślenice. Tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok opoczny nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: Po reklamie.
1: Dziś w Zakopanem i okolicach raczej bez przejaśnień do końca dnia, ale za to bez grzmotów. Grzmieć może w okolicach Rabki i Nowego Targu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła dzisiaj od 26 w Zakopanem do 28 w Rabce i Nowym Targu. Nocą znów przelotnie może padać. W sobotę natomiast zachmurzenie małe, ale lokalnie i chwilami będzie wzrastało do dużego i możliwe będą znów burze. Burzową aurę przewidują synoptycy także na niedzielę. To jeszcze krótko o temperaturach. W weekend 24 stopnie w Zakopanem. Jutro 22 w niedzielę.
16: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: Piątkowe popołudnie i ślebodna ławeczka Radia Alex. Ponownie będziemy teraz łączyli się z Władkiem, do którego dołączył kolejny rozmówca.
2: Tak jest, przy mnie Piotr Gacek. Piotr Gacek, który odpowiadał, co jest co rozrzodce niestety na Podhalu za tutaj se rolnictwo, bo tak się składa, że i Rogoźnik, i Stare Bystre, tu to te okolice Podhalo, no są jeszcze dosyć rolnicze całe szczęście, to prawda?
3: Prawda, ja myślę, że trochę to jest przewymiarowane słowo, że odpowiada, bo jestem małym, śmiesznym rolnikiem, oczywiście byłem też przedsiębiorcą. Natomiast no, w tej chwili realizujemy taki projekt badawczo-rozwojowy razem z rolnikami, razem z Uniwersytetem Rolniczym z Krakowa. Napisaliśmy taki duży projekt. Szwajcaria, Francja, Niemcy. No tam podglądamy tych rolników. Może kiedyś się uda, żeby faktycznie jeszcze bardziej przekonać tych rolników, żeby nie skupiali się tylko na produkcji mleka jako surowca, bo wtedy są łatwym łupem dla korporacji, które no, chcą coraz taniej kupować i nie zapłacą wiele. A wiadomo, koszty rosną, szczególnie przy tych małych gospodarkach. Ja bym tutaj namawiał wszystkich, żeby właśnie brać udział w tworzeniu takich spółdzielni na wzór spółdzielni szwajcarskich, austriackich, niemieckich, tak jak powiedziałem, i produkować produkt finalny. Finalny produkt z marką, z rozpoznawalną marką, z marką premium.
2: Krótko wiadomość na sam koniec dla tych rolników, którzy jeszcze zostali na Podhalu, bo niestety w innych częściach Podhalo ich już prawie nie ma.
3: Ja bym może jeszcze tutaj zaryzykował, jeszcze raz poprosił i zaprosił do szerokiej współpracy, do pochylenia się też jednak pomimo tego w kierunku nauki, bo jednak naukowcy, profesorowie no, mają też tą wiedzę, i którą mogą przelać na ten grunt taki faktyczny, autentyczny. Serdecznie zapraszam, jestem otwarty i marzy mi się właśnie taka spółdzielnia, taka organizacja rolnicza, która po prostu no, da ten finalny gotowy produkt.
2: Naszym gościem był Piotr Gacek. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Na ławeczkę Radia Alex powrócimy już po 16:00. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
10: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Można by chyba na 16 ustawić symbolicznie początek weekendu dla wielu ludzi, no bo o 16 grono tych, którzy już właśnie rozpoczynają ten piękny czas w tygodniu, na pewno powiększy się o całkiem sporą liczbę ludzi. A już za chwilę wasza wiedza powiększy się o to wszystko, co jest aktualne i dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej. Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, minęła 16, przed nami wiadomości.
16: 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
17: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
16: Teraz w faktach stanowcze zapowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
18: Witam.
16: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
18: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
19: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne.
18: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
19: To jest automatycznie poza partią.
18: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
20: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
18: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem dotyczą jeszcze Rabki i Nowego Targu. Do końca dnia w Zakopanem, natomiast bez burz, za to z przelotnym deszczem i raczej pochmurną aurą. Temperatura maksymalna w najcieplejszych punktach dnia, czyli późnym popołudniem, osiągnie 26 stopni w Zakopanem i 28 w Nowym Targu oraz Rabce Zdroju. Jutro znów wszędzie może zagrzmieć. Synoptycy ostrzegają, żeby pilnie obserwować to, co dzieje się na niebie, zanim wyjdziecie w góry. 24 stopnie mają być w Zakopanem i Rabce, a 26 w Nowym Targu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Niektórzy mają weekend od 2 godzin, inni od godziny, a jeszcze inni dopiero teraz. My jednak bardzo mocno solidaryzujemy się z każdym, kto jeszcze musi zostać przy służbowych obowiązkach. Trzymamy za was kciuki, dacie radę. No i żeby było przyjemnie, będzie koktajl, ale muzyczny. Muzyka wybrana na lato przed nami w piątek 17 lipca. A przed mikrofonem jest Łukasz Tymków.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: Jak co piątek, nasza ślebodna ławeczka w Radiu Alex, przenosimy się więc teraz na nią, która, przypomnimy, gości dzisiaj w Rogoźniku. Halo, halo Władku.
2: Rogoźnik jako prawdziwy senior wśród podhalańskich miejscowości kontynuuje prastare tradycje, za co odpowiada tutaj siłoddział Związku Podhalan, w którym kieruje Teresa Zarycka. Pani Tereso, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo gorąco siczkik.
2: Ja tu jestem uściślem na samym początku, że ten oddział Związku Podhalan jest tytularnie ze starego bystrego sąsiedniego, z którym Rogoźnik od wieków bardzo ściśle współpracuje. Chciałbym się spytać, skoro urodzony z prezeską tutejszego oddziału, jaka jest kondycja goralszczyzny dziś tu w Starym Bystrym, no i przede wszystkim w Rogoźniku?
3: No, kondycja, jakbyś tak patrzył na wszystkie święta, no to jest bardzo dobro. Pięknie wszystko wyzdajani w góralskich portkach, w pięknych tybetowych spodnicach, to jest naprawdę bardzo pięknie. Mam, jest oddział, są ludzie, którzy są oddani i dziś ich z tego miejsca tu z tej ławecki pięknej pozdrowią bardzo gorąco, ale chciałabym jeszcze, co by do tego oddziału jeszcze dochodzili młodzi, bo my starzy się ich wykrusamy, już z nim mamy siły czasami i brakuje nam tej kondycji, ale zachęcam tu młodych do działania i ja się cieszę, bo mam teraz młodą wiceprezes, która będzie może prężnie działać i może ku niej polecą bardziej ci młodzi, no bo ja już wiecie, taka troszeczkę wiekowo.
2: No nie przesadzajmy, zaś nie byćmy telokrytyczni. Gadaliśmy wcześniej, jeszcze zanim my wleźli na antenę, o kondycji gwary, bo wiemy, że jest to jeden z głównych wyznaczników. W końcu język jest bardzo ważny. Gadałaście przed tym, że po góralsku poubierać się umie kozdy i może kozdy. No a jak jest tu to z gwarą, z językiem? No są takie miejsca na Podhalu, a już niestety praktycznie całkiem zniknęła. Ale tu chyba nie może tak źle.
3: No myślę, że to zależy tylko od ojców, od dziadków. Jak się będzie fałpie urodzać po góralsku, to się będzie godać tą gwarą, to będzie się jakby tą kultywować tą gwarę i ta gwara zostanie w tej głowie. Bo wiadomo, że jak idą do szkół średnich, tam już zaczyna się już o-e. Ale może się i wstydzą. No to jest też druga sprawa, że ja wiem, jak do szkoły chodziła średni, to jak goda czasem po góralsku się mi udało co powiedzieć, to się wyśmiewali. O, przysła dziewce, przysło ze wsi. Dziś bym się tego nie wstydziła, ale wtedy się wstydziła.
2: Więc dziś optymistycznie skończym, że jo, jak zakładził do liceum, też jeszcze tak było, ale dziś mam wrażenie, że się proporcje odwróciły i jest to wręcz powód do dumy. Naszym gościem była Teresa Zarycko, prezes tutejszego Związku Podhalan. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, a szczególnie pozdrawiam naszego prezesa w Ameryce, Stanisława Obrochtę.
1: Na ślebodną ławeczkę już w kontekście takim mocno meteorologicznym wrócimy około 16:40.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
9: Planuję.
8: Ale co?
9: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
8: Znowu, Zosieńko?
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Po reklamie.
1: Dziś jeszcze mogą przydać się parasole, zwłaszcza w Zakopanem. A jeśli chodzi o Rabkę czy Nowy Targ, to tutaj ostrzegamy przed burzami. Jutro i pojutrze już więcej pogodnego nieba, ale niestety komórki burzowe nadal mogą nawiedzać nasz cały region. Ci, którzy będą spędzali weekend w Zakopanem, mogą liczyć na 24 stopnie jutro i 22 stopnie w niedzielę.
12: Radio

0: sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
1: No i nie może być inaczej. Tradycji musi stawać się zadość. Czyli w Radiu Alex teraz będzie pogoda z miejsca, gdzie dzisiaj stoi nasza ślebodna ławeczka, czyli w Rogoźniku. Władku, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?
2: To właśnie mam zamiar zdradzić, ale nie są, bo naszym ostatnim gościem jest współsprawca zamieszania Daniel Urbaniak. Danielu, dzień dobry.
3: A dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie.
2: Daniel, jak już wiecie z naszej anteny albo z naszej zapowiedzi na Facebooku, zarzekł się, że donom za tą ławeczkę całą paletę znanej i lubianej kawy. Teraz oczywiście się z tego wycofał, więc w ramach rekompensaty będzie współgospodarzem tej prognozy pogody na weekend dla Rogoźnika. Powiedz mi, Danielu, jaka pogoda byłaby dla tobie wymarzona w ten weekend?
3: Słuchajcie, jutro muszę być w robocie, więc jakby prało żabami, to byłoby fajnie, bo nie żałowałbym tego, że ja muszę siedzieć w robocie, a takie piękne słonko i 25 stopni ma być.
2: Dokładnie, właśnie telo będzie, powiem ci więcej, nie ino w Rogoźniku, ale i w całej Kotlinie Nowotarskiej, nawet ponad 25 stopni. Po południu, tu plus dla tobie, może się na chwilę przychłonąć.
3: Wypadek będą burze wtedy, kiedy ja będę wracał na rowerze do domu, ja się na takie rzeczy nie...
2: Niedaleko most, nie na rzeko.
3: 8 kilometrów mam do Scypkowa spod tej ławeczki, więc to wcale nie tak daleko.
2: Ale zdradzimy wam jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, ponieważ siedzimy w Rogoźniku i zauważyliśmy, że na swoim stanowisku pojawiał się jeden z barometrów.
3: Tak, mamy takiego barometra na dwóch nogach i jak ktoś się tak wykoleje o pogodę, to on daje o sobie znak. Ja mam w biurze taką folię na oknie, co po jednej stronie widać wszystko, po drugiej nic. No i rozmawiał dzisiaj z pieniądzami, za jedne chciał kupić chleb, a za drugie takie coś, o czym gadać nie może.
2: I chodziło oczywiście o termometer, skoro on przewiduje pogodę, wobec tego w niedzielę sprawy meteorologiczne mogą się troszeczkę skomplikować.
3: Na pewno tak, ja się tak zastanowię i Władką bym miał zadać pytanie, jako będzie w Kiczorach pogoda tam na Orawie, ale tam też 25 stopni. Słuchajcie, rano możecie iść na grzyby, bo pod Babią Górą tych grzybów jest dość, w Gorce możecie iść na grzyby też, bo też tych grzybów jest masa, w rezerwacie Bór na Czerwonym są pierwsze podgrzybki.
2: Ale nie wolno ich zbierać, bo to rezerwat.
3: Ani tych na cienkiej nóżce też nie zbierajcie, bo potem będziecie widzieć po nim muminki.
2: I tym optymistycznym akcentem skończmy, także ten weekend pogodowo zapowiada się naprawdę dobrze. Danielu, bardzo dziękujemy Rogoźnikowi za tak liczne zainteresowanie, przybycie, zaangażowanie, za gościnę. Bardzo dziękujemy.
3: Trzymajcie się, kochani, zapraszamy do Rogoźnika.
1: Władku, miłego weekendu, a Ślebodna Ławeczka wraca już za tydzień.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Reklama.
5: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdroj, sklep Kabanos i Zordę Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Po reklamie.

0: Jak śpiewał Marek Grechuta, ważne są jeszcze te dni, których jeszcze nie znamy. A dla was naprawdę ważne będą te chwile, które dopiero przed nami. Za nami mnóstwo, mam nadzieję, dobrej zabawy, miło spędzonego czasu i ciekawych newsów. A przed wami m.in. Taneczne Radio. To już po 17:00 zacznie się powoli rozkręcać razem z Łukaszem Jakubczykiem, a ja, czyli Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 17 lipca, na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
3: Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry.
3: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
3: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
5: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
6: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
5: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
3: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
7: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
3: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
2: Na razie na Podhalu i na Podbeskidziu pod względem pogodowym jest spokojnie, ale to się może zmienić, bo cały czas w mocy są ostrzeżenia o lokalnych burzach z mocnym deszczem, z silnym wiatrem, być może także z gradem. Jutro też może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Co do temperatury, no to jutro w Zakopanem 21 stopni, w Nowym Targu 24, w Bielsku Białej też 24 stopnie. W niedzielę bardzo podobnie i pod względem temperatury, i pod względem zachmurzenia i tych burz. Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend, udanego urlopu. A my zaczynamy program Po godzinach na wakacjach, właśnie w piątek, 17 lipca. Damiano Dawid na początek. Zombie Lady w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Mamy 3 minuty po 17.

Muzyka wybrana na lato. Radio Alex. Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Zespół Gypsy Kings z całą pewnością kojarzymy z gitarami. Mistrzowie tego instrumentu, ich Bailame za nami w Radiu Alex, a przed nami dużo ciekawych informacji, wydarzeń w programie Po Godzinach, bo najpierw program Po Godzinach, później rozgrzewka tanecznego radia, a później już imprezowe taneczne radio na dobry początek weekendu. Na weekend w regionie też oczywiście będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał Mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój oficjalny dzień, czyli tym samym trafi do kalendarza świąt nietypowych. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Za chwilę będzie Ricky Martin.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Larisa, odkochaj w Radiu Alex. A jeśli ktoś kocha niebo, patrzenie na to, co się na tym niebie dzieje, to polecamy na dzisiejszy wieczór kosmiczne spotkanie pod Tatrami. Mam nadzieję, że nie będziemy oglądać burzowego nieba, choć ono też jest piękne. Plan jest taki, że mamy oglądać efektowne zbliżenie Wenus i cienkiego sierpa Księżyca, a później przez teleskopy podziwiać obiekty głębokiego nieba. Trzymam kciuki, żeby to się wszystko udało. Zbiórka o godzinie 21 na parkingu przy kapliczce obok ścieżki rowerowej w Suchej Chorze. Polecamy.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio.

0: Gio da Silva w swoim muzycznym portfolio chyba bardzo chciał mieć I Will Survive Glory Gaynor. No i się udało. A nam za chwilę uda się sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody. Natomiast po godzinie 18 dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali w półfinale mundialu. Pewna klątwa kibicowania ich chyba dopadła. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego w trakcie najbliższego, właśnie zaczynającego się weekendu. A za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
5: Dzień dobry. W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
4: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów padła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi m.in. do Muszyny i Krynicy Zdrój, jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica spowita jest dymem. To skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
6: Dzień dobry, widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach. Zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Podobnie jest w innych rejonach USA. Nowym Jorku, Pensylwanii, Delaware czy New Jersey, gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi się. To z pewnością może zniechęcić turystów do przyjazdu tutaj, bo widzą dym i mogą nie wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mogą się po prostu przestraszyć. Trudno powiedzieć, co dokładnie pomyślą. Uważam, że to źle wpływa na oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój, powiedział William Benedetto, funkcjonariusz nowojorskiej policji.
0: Jeśli ten weekend będziecie spędzać się w górach, czy to w Tatrach, czy w Beskidach, to bądźcie proszę czujni, a to dlatego, że prognozowane są lokalne burze z intensywnym deszczem, z gradem, z silnym wiatrem. Tak może być jeszcze dzisiaj wieczorem, tak też ma być w sobotę, tak też ma być w niedzielę i nawet na początku przyszłego tygodnia. Co do temperatury, to jutro w Zakopanem 21 stopni, w niedzielę 17, a w poniedziałek tylko 16. Cieplej na Podbeskidziu, w Bielsku jutro 24 stopnie, w niedzielę też, a w poniedziałek do 20. 17 lipca, dzisiaj jest dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja Wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na twarzy. A muzycznie gościmy teraz Juanesa, Adios Lepido w Radiu Alex w programie Po Godzinach. 3 minuty po 18. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Ponadczasowy hit na lato i wakacje Break My Stride Unique 2 w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato, a teraz muzykę połączymy z piłką nożną, z kibicowaniem, no bo mówi się, że komu kibicuje Mick Jagger, ten przeważnie przegrywa. I chyba coś jest na rzeczy, bo w półfinałowym meczu Anglia-Argentyna wspierał tych pierwszych i wiemy, jak to się skończyło. Klątwa Jaggera się mówi. No to już wiemy, że pan Mick Jagger od lat kibicuje też polskiej reprezentacji. W końcu się wyjaśniło, o co chodzi w tej naszej piłce kopanej. To nie nasza wina. Shakira w Radiu Alex już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Jest This Love i grupa Komodo w Radiu Alex. Co w ten weekend u nas? Jarmark Krośnieński w Krościnku nad Dunajcem. Od godziny 14 na scenie amfiteatru pod wierzbą rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych reprezentujących różne części naszego regionu, od Pienin przez Spisz i Orawę, po Lachów i Podhale. Nie zabraknie również konkursów, wspólnej zabawy oraz góralskiego koła fortuny. Na odwiedzających czekać będą także regionalne stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami. O godzinie 20 gwiazda wieczoru, zespół Future Folk. Polecamy na sobotę w Krościnku nad Dunajcem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Drag Down to Electric Avenue i Velvet w Radio Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Obiecuję, że po 19 też takiej muzyki nie zabraknie. Będziemy grać letnio, wakacyjnie. A do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: O reklamie.
0: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśny.
5: Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
6: Tak jest, dzień dobry.
5: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
6: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Dotyczą one m.in. zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
5: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służby celno-skarbowej i sforsował policyjną blokadę, przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną, żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie nasz dziennikarz Jakub Rybski.
7: Dobry wieczór.
5: Co udało ci się ustalić?
7: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników, a później w mieście staranował blokadę policji. Ścigany w końcu wjechał do lasu, tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
0: Z całą pewnością to będzie trudny weekend dla tych, którzy będą wędrować po Tatrach i po Beskidach, no bo burze są prognozowane. W zasadzie przez cały dzień mogą się tworzyć, szczególnie w sobotę. No i też będzie się robić chłodniej, choć jeszcze nie będzie jakoś bardzo chłodno. Jutro w Zakopanem 21 stopni, w Nowym Targu 24 stopnie, w Bielsku Białej też 24 stopnie. W niedzielę podobnie na termometrach, a od poniedziałku wyraźny spadek temperatury, nawet o 5-6 stopni. 17 lipca, 41 lat temu, oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę, na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju? Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle widzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. A my teraz posłuchamy September w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 po 19.

0: Jeanette w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. A my teraz wracamy do tematów muzycznych. Co powiecie na dzień Ozziego Osborna? Będzie w jego rodzinnym mieście Birmingham. Tam ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie to ważne dla miasta święto. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie to do miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować w miejscu, z którego pochodzi ich idol. 22 lipca, proszę pamiętać, to w przyszłą środę. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki. W Radiu Alex pojawi się Freddie Mercury.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: szybko. Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: After Party w Radiu Alex. No to teraz też jakimś party na ten weekend się zajmiemy w regionie. W niedzielę Gorczańskie Koźby, czyli święto tradycji, kultury i regionalnego dziedzictwa Gorców. Początek o godzinie 15, a w programie m.in. występy lokalnych zespołów, orkiestry druhów z OSP z Ochotnicy Dolnej, konkursy regionalne, pokaz akrobacji rowerowych MKS Trial Ochotnica. Polecamy, a gwiazdą będzie zespół Trybunie Tutki. Miłej zabawy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Lubega Sweet Like Cola. Po godzinie 20 nie cola, a muzyka będzie numerem 1 na naszej antenie. Polecam Taneczne Radio. Już się nie mogę doczekać. Będą nowości, będzie dużo fajnych dźwięków. Będą też sety. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20.
4: Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
5: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac, oświadczył Wołodymyr Zełenski, który spotkał się dziś m.in. z szefem swojego gabinetu Kyryło Budanowem oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, żeby omówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski i podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
4: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
6: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
7: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
8: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
4: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca.
0: Taka trochę niepewna pogoda szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu w trakcie tego weekendu, bo ma być burzowo. Szczególnie jutro, kiedy te burze mogą się pojawiać w zasadzie przez cały dzień. Na termometrach w Zakopanem jutro 21 stopni, w niedzielę 17, w Bielsku Białej w sobotę 24 stopnie, w niedzielę też 24 stopnie, a od poniedziałku zrobi się trochę chłodniej. Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy Taneczne Radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa, niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt. Arek Braxton, Sienicki i Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira.
0: Jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt. Arek Braxton, Sienicki i Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze.

0: Milk and Sugar i James H. w Tanecznym Radio. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w Tanecznym Radio.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ten numer DJ Svens & Freaks poznaliśmy 25 lat temu. Blank & Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki, takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości, szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę L'Etend Yen. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afrika. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja L'Etend Yen, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś Mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Obiecuję, że za moment wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21.
4: Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
5: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
4: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na linii w studio w Waszyngtonie w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
6: Dzień dobry. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
3: Sobota i niedziela pod znakiem burz. Możliwości powstawania takich burz i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jutro w Zakopanem 21 stopni, w niedzielę 17. W Bielsku Białej dużo cieplej, jutro 24 stopnie, tak też w niedzielę, a w poniedziałek to już wszędzie poniżej 20 stopni. Dużo dobrej muzyki w Tanecznym Radiu, bez gadania w tej godzinie. DJ Ilham i jego Digi Digi Digi Digi na początek, a później m.in. Liza, Doja Cat i Ray w remiksie Purple Disco Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Można dać głośniej, to jest Taneczne Radio.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
4: Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
5: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów: gorzowskiego i sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
6: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
5: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
4: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
7: Watta Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku, po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią.
8: Listen. Can you not hear their rage?
7: Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Zapowiada opowieść o walce o godność i o cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany świata. Film w kinach 18 września.
3: Jeśli chodzi o temperaturę, to w trakcie tego weekendu i na Podhalu, i na Podbeskidziu źle nie będzie. W Zakopanem jutro 20 stopni, w Nowym Targu 24 stopnie, tyle też w Bielsku Białej. Jeśli chodzi o zachmurzenie, no to tutaj dużo gorzej, bo prognozowane są lokalne burze. Jutro w zasadzie przez cały dzień mogą się tworzyć, a w niedzielę na Podhalu w zasadzie tak samo, na Podbeskidziu te burze mają się pojawiać wieczorem. I w niedzielę też już chłodniej będzie, bo w Zakopanem 17 stopni, w Bielsku do 24. Początek przyszłego tygodnia jeszcze chłodniejszy. Kończymy naszą piątkową przygodę z Tanecznym Radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć.
0: Radio Alex. Muzyka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato.

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.